0: 107,4 MHz. Radio Lotel. Dobrodošli.
1: Pojačaj hitove na 107,4. Radio Lotel. Loznica.